Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Dwie minuty po szóstej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL, mówi wiceprezes Adam Konopka.
3: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
2: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
4: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
5: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
2: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożają też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
6: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
2: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.

0: Jest 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 dzień września. W 1594 roku biskup płocki Wojciech Baranowski ufundował seminarium duchowne w Pułtusku. W 1929 roku podpułkownik Marceli Rewieński został dowódcą batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1934 roku Janusz Kusociński zdobył srebrny medal w biegu na 5000 metrów podczas Mistrzostw Europy w Turynie. Został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1939 roku wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Ciechanowie, ksiądz Antoni Kurach, został aresztowany przez Niemców, zginął w zbiorowym niemieckim mordzie w Lasach Komornickich w gminie Działdowo. W 1960 roku urodzony w Nurzewie w gminie Ciechanów Ireneusz Paliński wywalczył w Rzymie drugi w ogóle, a pierwszy złoty medal olimpijski dla polskiej sztangi. W 1964 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej odsłonięto na Kalkówce mauzoleum w formie betonowego sarkofagu ze stojącymi obok słupami symbolizującymi ludzi oczekujących na egzekucję. Mauzoleum upamiętnia ofiary masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach tutejszego obozu w przeddzień wyzwolenia. Zamordowano około 360 osób. W 2006 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, za teledysk do utworu Szansa otrzymał statuetkę za najlepszy polski teledysk w konkursie MTV.
3: Więc nie martw się!
2: W 2019 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4: Każde państwo członkowskie w ramach wyłącznej kompetencji, która przysługuje temu państwu, ma prawo w sposób dowolny ukształtować sposób funkcjonowania i organizację wymiaru sprawiedliwości.
2: W 2019 roku został wyemitowany pierwszy odcinek programu Gotowi do gotowania Start, który prowadziła urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska.
5: Jedna kuchnia, dwa stanowiska, najlepsi szefowie kuchni.
2: Urodzili się w 1919 roku w Sierpcu Antoni Jankowski, lekarz weterynarii i inżynier zootechnik, działacz społeczno-polityczny, poseł na Sejm PRL czwartej kadencji. W 1939 roku Edward Clemens, historyk, kronikarz, publicysta, nauczyciel oraz badacz polskości Prus Zachodnich, autor siedmiotomowej kroniki miasta i gminy Lidzbark, wielokrotnie nagradzany i odznaczony orderami. Muzeum etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim nosi imię Edwarda Clemensa. W 1971 roku w Przasnyszu Dariusz Gottlieb, doktor habilitowany nauk technicznych, specjalizuje się w kartografii, geoinformatyce i systemach informacji geograficznej.
6: Rewizyta, czyli zobaczenie na zdjęciach tego samego obszaru codziennie, czyli w trybie codziennym możemy zobaczyć nowe zdjęcie każdego terenu na powierzchni Ziemi.
2: Zmarli w 1852 roku Wincenty Hipolit Gawarecki, prawnik, dramatopisarz i historyk Polski. Wydał wiele prac z zakresu prawa oraz dziejów Mazowsza Płockiego i ziemi dobrzyńskiej. W 1939 roku Wojciech Olszewski, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, nauczyciel szkół powszechnych w Gralewie w gminie Płośnica, Uzdowie w gminie Działdowo i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada, opracował monografię swojej rodzinnej wsi Pierławki. Był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, dowodził pierwszym plutonem drugiej kompanii pierwszego mazurskiego baonu obrony narodowej Mazury w Działdowie. W 1942 roku ksiądz Adam Bargielski, wikariusz parafii Myszyniec, był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Soldau w Działdowie, Mauthausen-Gusen i Dachau, gdzie został zamordowany.
7: Tego się teraz słucha.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Ale ładnie grają z samego rana w tym Radiu 7, prawda? Mi też się podoba. Dzień dobry, czas oficjalnie się przywitać. Kłaniamy się Państwu w samym środku tygodnia. Bo to dzisiaj środa, to dzisiaj 9 dzień września i na zegarach już minęła 7.

0: środę o 7 budzi Państwa poranne Radio 7. Posłuchajmy teraz, co w kraju i na świecie. Właśnie w środę, właśnie o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
3: Słońce świeci, aż chce się żyć.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
2: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
2: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużania blokady rachunku.
9: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
2: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do trzykrotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Jeliszce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
11: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamin Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście, gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
10: To była relacja informacja Michała Waszkiewicza. Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z szóstką Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po trzysetowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
0: Pamiętają Państwo, jak w poniedziałek na przykład mówiłem Państwu o poranku, proszę się cieplej ubrać, bo zimno. A dzisiaj powiem Państwu, proszę na krótki rękawek, bo ciepło. Ciepło już o tej godzinie około 18 stopni Celsjusza pokazują termometry w regionie, a w ciągu dnia dzisiaj 25, nawet dużo słońca. No, prawdziwe lato, tak można powiedzieć, takie wrześniowe lato. Ale od jutra już pogorszenie pogody, dlatego dzisiaj wykorzystajmy maksymalnie tę piękną aurę. Z tych rzeczy, które mogą nas niepokoić, to niskie ciśnienie atmosferyczne, bo tutaj rzeczywiście na barometrze zauważyłem, że dzisiaj niskie wskazania są. No ale poza tym całkiem przyjemnie. Na przykład u pana Piotra w Nidzicy teraz 17 stopni i pogodnie, u pani Bernadety w Górznie 19 stopni, słońce na niebie. No a dzisiaj, tak jak powiedziałem, 25 będzie i tak właśnie będzie wyglądała pogoda w naszym regionie. Gdybyście Państwo mieli ochotę podzielić się informacjami pogodowymi z Państwa miejscowości, czekamy na Facebooku. Już 7 po 7.

Dzień dobry, dzień dobry. Raz jeszcze w środę. Ciechanów wstał? Halo, Ciechanów, nie śpimy, zwiedzamy. Mława, Działdowo, Nidzica, Przasnysz, Płońsk, Raciąż, Sierpc, Żuromin, Lidzbark, Działdowo, Drobin, Bielsk. Wstali czy nie, że o Górzni nie wspomnę? 14 minut po godzinie 7. Zajrzyjmy, moi drodzy państwo, do kalendarza teraz. A w kalendarzu dzisiaj już 9 dzień września, to jest środa. Jacek i Sergiusz dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj obchodzimy. No, znam takie panie, które rano, jak patrzą w lustro, to mają wątpliwości, czy to Międzynarodowy Dzień Urody, czy jakiś inny dzień. Dzisiaj 26 minut po 5 zaczęło świtać, słońce wzeszło punktualnie o godzinie 6, zajdzie 5 minut po 19, zmierzch nad naszym regionem zapadnie 20 minut przed 20, a do jesieni pozostały tylko 2 tygodnie. Teraz kwadrans po godzinie 7.

0: Reklama. Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Wake up, everybody. Wakey, wakey.

22 minuty po godzinie 7 i tak sobie myślę, że seniorzy w naszym regionie są bardzo aktywni. Jak tak obserwuję te wszystkie akcje, które są związane z seniorami i jak chętnie w nich uczestniczą, no to duży szacun. Na przykład w Płońsku, moi drodzy Państwo, trwa projekt Bezpieczny Senior. Po wakacyjnej przerwie uczestnicy rozpoczęli jesienne cykl bezpłatnych zajęć. Za nimi warsztaty samoobrony, a przed nimi co? No, przed nimi, moi drodzy Państwo, poważna sprawa, bo przed nimi spotkania poświęcone bezpieczeństwu na drodze, w internecie oraz zachowaniu w sytuacjach kryzysowych. A jeśli chodzi o najbliższe takie większe wydarzenie, to będą to 9. Płońskie Senioralia, które odbędą się już w najbliższą sobotę 12 września. No to my w takim razie pozdrawiamy seniorów z Płońska na 23 minuty po godzinie 7.

0: Jest w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cztery ulice w Mławie już gotowe, piąta czeka na zakończenie prac. W Rybnie strażacka pasja od przedszkola, druhowie uczą się i ćwiczą. Zielniki na 30-lecie Welskiego Parku Krajobrazowego, znamy laureatów konkursu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Mieszkańcy Mławy mogą już korzystać z odnowionych ulic Promyk, Parkowej, Korczaka i Księcia Maciusia I. Prace trwają jeszcze na ulicy Krajowskiego i również tam mają się wkrótce zakończyć. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę ulic, ale również lepsze zagospodarowanie. Podarowanie wody opadowej. Ulice otrzymały nowe nawierzchnie z kostki betonowej i płyt ażurowych. Na Promyk, Parkowej, Krajowskiego i Korczaka wykonano również komory drenażowe. Rozwiązania mają zatrzymywać część deszczówki i pozwalać jej stopniowo wsiąkać w grunt. Ma to szczególne znaczenie podczas intensywnych opadów. Zatrzymywanie wody w miejscu, w którym spadła, zmniejsza obciążenie miejskiego systemu odwodnienia i ogranicza ryzyko lokalnych podtopień. Całe zadanie kosztuje ponad 2 900 000 zł. Jest część znacznie większego projektu dotyczącego retencji i przystosowania Mławy do zmian klimatu. Jego wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Można już zgłaszać kandydatów do 16. edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd województwa chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych i swoich lokalnych społeczności. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Dotyczy niestandardowych działań na rzecz drugiego człowieka, ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, ludzi niepełnosprawnych. Możemy zgłaszać kandydatów do 30 września. Zachęcamy, chcemy w ten sposób symbolicznie wynagrodzić i podziękować wolontariuszom. Wolontariat to piękna idea pomocy wzajemnej.
2: Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach.
4: Mamy kategorię wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów, także tutaj mamy również wyróżnienia, będą nagrody finansowe przyznawane.
2: Nagrody w zależności od kategorii wynoszą od 3 do 5 tysięcy złotych. Nagrody otrzymają również osoby i grupy wyróżnione. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, firmy prowadzące wolontariat pracowniczy, osoby korzystające z pomocy wolontariuszy oraz sami wolontariusze. Nie można jednak zgłosić samego siebie. Zgłoszenia do 16. edycji Mazowieckich Barw Wolontariatu przyjmowane są do 30 września. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mają od 4 do 6 lat, a już wiedzą, jak wygląda praca strażaka. W Rybnie działa dziecięca drużyna pożarnicza. Tworzą ją przedszkolaki, które pod okiem druhów z miejscowej ochotniczej straży pożarnej poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się pomagać innym. Pomysł jest prosty. Strażacką pasję najlepiej zaszczepić jak najwcześniej. Dzieci chętnie angażują się w takie działania, a w przyszłości mogą zasilić młodzieżową drużynę pożarniczą, mówi wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.
5: Mamy coraz większy problem, żeby takiego 10-11-latka wyrwać z kanapy, żeby wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo on już jest w innym świecie. A taki 4-latek jest łatwiejszy do tego, żeby w nim wskrzesić pasję czy wolę udzielania pomocy innym.
2: Mali strażacy nie tylko poznają sprzęt i pracę druhów, uczą się również podstaw pierwszej pomocy, m.in. bandażowania czy tamowania krwotoków. Spotykają się z ratownikami medycznymi, policjantami i lekarzami weterynarii. Mają też własne strażackie ślubowanie. Zajęcia są przygotowywane tak, żeby naukę połączyć z zabawą, tłumaczy Tomasz Węgrzynowski.
5: Są zajęcia z różnymi podmiotami, na przykład z Welskiego Parku przyjeżdżają i uczą młodych strażaków, co zrobić, jak nietoperz się pojawi w pokoju, co zrobić, jak się pojawi jakiś wąż na posesji. Powiatowy lekarz weterynarii tłumaczył, co trzeba zrobić, jak będzie potrącony kotek, czy piesek, czy sarenka na jezdni. Jak ma się ten młody strażak zachować?
2: Dziecięca drużyna pożarnicza działa przy przedszkolu w Rybnie we współpracy z miejscową ochotniczą strażą pożarną. Dla najmłodszych to zabawa i nauka, a dla strażaków sposób na wychowanie przyszłego pokolenia druhów. 17 prac wpłynęło na konkurs Herbarium z Nadwelu, zorganizowany z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem uczestników było przygotowanie zielnika składającego się z 30 gatunków roślin zielnych. Konkurs miał dwa główne cele, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
6: To też taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Przygotowanie prac wymagało rozpoznania i zebrania roślin, a następnie ich odpowiedniego opisania i zaprezentowania. Organizatorzy oceniali zarówno wartość przyrodniczą i edukacyjną zielników, jak i ich estetykę. Pierwsze miejsce zajęła rodzina Dąbrowskich, drugie rodzina Ożarowskich, trzecie rodzina Sztubów, a czwarte rodzina Kwaśniewskich. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 21 września. Rozpocznie się o godzinie 17 w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
6: No to wejrzyjmy teraz za okno, a jest co obserwować, moi drodzy Państwo, bo piękny dzisiejszy poranek, ale i piękny dzień przed nami. Ciepło przede wszystkim, teraz o tej porze 18 stopni Celsjusza i temperatura powoli rośnie, a dzisiaj wzrośnie do 25 stopni. A jeszcze przypomnę, że dwa dni temu narzekaliśmy, że o poranku zimno, 8-9 stopni było, a teraz 10 stopni więcej, prawda? Ale od jutra znów troszkę pogoda nam się pogorszy, natomiast koncentrujemy się na tym, co dziś. Parasol można śmiało dzisiaj w domu zostawić, natomiast ciśnienie, no tutaj dosyć niskie wartości na barometrach, myślę, że meteopaci niestety odczuwają to, że te wartości dzisiaj są no takie dosyć dalekie od normy.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: Radio 7. 23 minuty pozostały do 8:00.

0: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Mark Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica

Za 12 minut będzie godzina 8. Dożynki to jest ten właściwy moment. Teraz jeszcze w wielu miejscach się odbywają, chociaż te imprezy mają się już ku końcowi, ale są takie miejscowości, którym pogoda bardzo pokrzyżowała plany. Na przykład w Lubowidzu 22 sierpnia dożynki miały się odbyć, ale niestety zostały przełożone o miesiąc i w niedzielę 20 września, tak? Dobrze mówię, tak, 20 września odbędzie się ta właśnie impreza, czyli święto plonów przy Urzędzie Miasta i Gminy w Lubowidzu w tym roku wyjątkowo bardzo późno. To będą chyba jedne z ostatnich dożynek w naszym regionie 20 września. Dzisiaj natomiast mamy 9 dzień września, to jest środa i tylko 11 minut brakuje do 8.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

to najwyższy czas przywitać wszystkich, którzy dzień rozpoczynają o 8. Dzień dobry. Fajnie, że sobie pospaliście. My zazdrościmy. Ale czas już najwyższy wstać. Dzisiaj środa, dzisiaj 9. dzień września.

0: A oto środa o 8 w kraju i na świecie.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
3: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
2: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
4: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
2: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt. Pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik tego meczu mógł być zdecydowanie inny.
6: Una locura que no me gusta.
5: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele brakowało, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań w pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem za to szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepszych. najlepiej zarabiających piłkarzy. Lewy i Leo naprzeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To jego 4 etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
0: Ciepły to dzień, dzisiaj będzie, ale i ciepły poranek i noc w ogóle była bardzo ciepła. Nie wiem, czy zauważyliście, ale temperatura w nocy spadała zaledwie do około 16 stopni, więc no, chyba to już się nie powtórzy. To chyba ostatnia taka noc w tym roku. Ale patrzymy, co teraz na termometrze. 19, 20 stopni, nawet 21 na zachodzie naszego regionu teraz, a w ciągu dnia dzisiaj 25, a nawet możliwe, że i ponad 25 stopni pokażą termometry. Słońca dzisiaj nie zabraknie, no jedyne, co nas dzisiaj może niepokoić, to niskie ciśnienie atmosferyczne. Od jutra chłodniej i bardziej deszczowo. Prawie 7 minut po 8.

14 minut po godzinie 8 teraz to poranne Radio 7 w Państwa głośnikach. Dzień dobry, Ciechanów, Płońsk, Przasne, Szniedzica, Mława, Działdowo, Lidzbark, Żuromin, Sierpc, Rypin, Drobin, Bielsk, a nawet Płock może nas słucha. Proszę dzień rozpocząć radośnie, z uśmiechem, bo to będzie dobry dzień. Ja wam to mówię. Zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 9 dzień września, dzisiaj środa. Jacek i Sergiusz dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy świętują z zupełnie innych okazji. Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj obchodzimy. O 5.26 dzisiaj zaczęło świtać, słońce wzeszło punktualnie o 6.00, zachód słońca dzisiaj 5 minut po 19.00, zmierzch o 19.40, czyli innymi słowy mówiąc 20 minut przed godziną 20.00. Ciemno się zrobi nad głowami. No i do jesieni pozostały już tylko 2 tygodnie. Taka to rzeczywistość. Teraz kwadrans po 8.00.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

22 minuty po godzinie 8 teraz. Za 8 minut wiadomości z naszego regionu powiemy m.in. o tym, jak to szkoły po wakacjach funkcjonują, po termomodernizacjach, po w ogóle naprawach, po modernizacjach różnorakich. No między innymi przeniesiemy się do jednej ze szkół w Lidzbarku. To już za 8 minut w wiadomościach z regionu na antenie Radia 7. Teraz nasz zegar pokazuje to już 23 minuty po godzinie 8.

0: Za minutę będzie w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Termomodernizacja szkoły w Lidzbarku Dwójka przejdzie duże zmiany. Kanalizacja i oczyszczalnia w Zakrzewie coraz bliżej. Gmina zleciła przygotowanie projektu. Dworcowa do rozbudowy, Amoniuszki do remontu. Mława stara się o dofinansowanie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Szkoła podstawowa nr 2 w Lidzbarku przejdzie kompleksową termomodernizację. Budynek szkoły zostanie docieplony, wymienione będą okna i drzwi. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz system przygotowania ciepłej wody. Na szkole pojawi się również instalacja fotowoltaiczna. Projekt obejmie również działania edukacyjne dotyczące oszczędzania energii i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Gmina pozyskała na inwestycje ponad 3 miliony złotych z funduszy europejskich oraz blisko 180 tysięcy złotych z budżetu państwa. Całe zadanie będzie kosztowało ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. Termomodernizacja ma przede wszystkim zmniejszyć koszty utrzymania budynku i poprawić komfort uczniów oraz pracowników szkoły podstawowej nr 2 w Lidzbarku. Gmina Działdowo przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Dokumentację przygotuje pracownia z Iławy. Umowę z wykonawcą podpisał wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Projekt ma objąć zarówno sieć kanalizacji sanitarnej, jak i budowę oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Przygotowanie kompletnej dokumentacji jest pierwszym etapem inwestycji. Dopiero po jego zakończeniu gmina będzie mogła przejść do kolejnych działań związanych z realizacją zadania. Mława chce pozyskać pieniądze na dwie duże inwestycje drogowe. Miasto złożyło wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Dworcowej oraz remont Moniuszki. Większym zadaniem jest ulica Dworcowa. Inwestycja została wyceniona na prawie 14 milionów złotych. Powstałaby nowa jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa i oświetlenie LED. Przebudowane zostałoby również skrzyżowanie z Moniuszki. Projekt przewiduje kanalizację deszczową, rozwiązania służące retencji wody oraz nowe nasadzenia. Drugi wniosek dotyczy ulicy Moniuszki. Miasto planuje remont ponad 650-metrowego odcinka. Wymieniona ma być nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy i krawężniki. Remont obejmie również skrzyżowania z Ceglaną i Ciasną. To zadanie będzie kosztowało ponad 1 600 000 zł. W obu przypadkach Mława stara się o dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% kosztów. Teraz wnioski zostaną ocenione. Samorząd Mazowsza po raz 10 poszukuje kreatywnych nauczycieli i szkół. Ruszył nabór do konkursu EduKreator na Mazowszu. W konkursie doceniane są szkoły i nauczyciele, którzy wykorzystują nowatorskie metody nauczania, inspirują uczniów i angażują ich w projekty związane z kulturą, mówi członkini zarządu Mazowsza Anna Brzezińska.
3: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić taką innowacje wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
2: W konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego, z wyjątkiem szkół artystycznych, a także pracujący w nich nauczyciele. Oceniane będą ich dokonania z poprzedniego roku szkolnego. Kandydaci muszą jednak wyróżniać się czymś więcej niż tylko dobrymi wynikami, mówi Magdalena Biernacka z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego.
4: Nauczyciela biorącego udział w konkursie powinna cechować wyobraźnia i pomysłowość prowadzenia lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych. Natomiast szkoła powinna stwarzać przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
2: Nagrody zostaną przyznane w 8 kategoriach. Najlepsi nauczyciele otrzymają 7 tysięcy złotych, a szkoły 10,5 tysiąca złotych. Zgłoszenia do konkursu EduKreator na Mazowszu można przesyłać do 25 września.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Na Facebooku widzę, że pan Adam na przykład napisał: w Ostaszewie 20 stopni na termometrze i piękne słońce na niebie, a z kolei u pani naszej słuchaczki w Skrwilnie, u pani Basi, niebo zachmurzone. Jak to tak? Coś taka jakaś niesprawiedliwość, ale nawet w Skrwilnie dzisiaj będzie słońce, proszę ewentualnie odrobinę poczekać. Dzisiaj nawet 25, a może i ponad 25 stopni na termometrach. Teraz około 20 kresek pokazują te urządzenia w naszym regionie. No niestety na barometrze nisko i tutaj akurat chyba nic się w ciągu dnia na lepsze nie zmieni.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Za 26 minut będzie 9. Zagrajmy.

0: Reklama. Potrzebujesz przyczepy lub lawety? W Autoparts Trailers w Mławie znajdziesz przyczepy i lawety Temaret. Sprzedaż i wynajem. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i dostępność od ręki. Mława, ulica Płocka 124. Telefon 780 506 008.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac Kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio

0: To tylko 13 minut pozostało do godziny 9. Jeśli Państwo na 9 do pracy, to już naprawdę czasu pozostało niewiele. Teraz opowiem Państwu o akcji, która jutro w naszym regionie będzie miała miejsce. Stary Żuk, ponad 1500 km i jeden cel. Pomoc hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, które prowadzi siostra Michaela Rak. Już jutro akcja Żukiem dla Życia dotrze do naszego regionu. Około godziny 13 ekipa pojawi się w Mławie, w Parku Miejskim przy Fontannie, a później w Działdowie w okolicach Zamku. Akcję wspiera Radio 7. Przyjdźcie i powitajmy razem ekipę Żukiem dla Życia. A co o samej akcji mówi jeden z organizatorów, jednocześnie wolontariusz, Piotr Szymański?
1: Najważniejszy cel akcji jest uzbieranie tylko i aż kwoty 350 tysięcy złotych. Czemu tylko? Bo to jest tylko na jednomiesięczne utrzymanie hospicjum, którego nam brakuje. To nie jest pełny koszt, bo połowę tych kosztów gwarantuje państwo litewskie. No i aż, no, kwota nie jest mała, 350 tysięcy złotych. Hospicjum znajduje się na Litwie, w Wilnie. Tam mamy też dużo rodaków, którzy w tym hospicjum często trafiają jako pacjenci. Hospicjum jest prowadzone przez Polską Siostrę Zakonną i to jest jedyne hospicjum stacjonarne dla dorosłych, dla dzieci właśnie na całej Litwie. No, akcja jest nietypowa, to fakt. No, chcieliśmy zrobić to tak trochę, żeby mocno zaznaczyć tą swoją akcję, żeby ona była, odbiła się dużym echem. Stąd też sam Żuk, sam jego kolor, żeby zwracał uwagę, więc jest mocno jaskrawo-czerwony i jest widoczny z daleka.
0: I jutro pojawi się w Mławie i Działdowie między innymi.

Państwu jeszcze będziemy o tym mówić pewnie jutro w wiadomościach, może o poranku też jeszcze Państwu przypomnę. Teraz natomiast patrzę na zegar, 12 minut pozostało do godziny 9. Teraz to taki czas już w zasadzie chyba po śniadaniu, prawda? Jeśli Państwo akurat na etapie śniadania, to smacznego życzymy, ale chciałem polecić Państwu nową audycję na antenie Radia 7, co na obiad. O godzinie 11.30 podpowiadamy Państwu, cóż tutaj na obiad można zrobić. Dzisiaj koło gospodyń i gospodarzy wiejskich z Wiadrowa w gminie Żuromin będzie opowiadało Państwu o zupie klopsz.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.
5: Radio 7.
6: Radio 7 budzi ludzi.

0: A oto najnowsze wiadomości o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
3: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
4: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
3: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
2: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
5: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
6: 30% mamy plony mniejsze.
2: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
7: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
2: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenzhen z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrijewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71 trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior. a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
9: Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
8: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
9: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie o tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ to najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją, i w tym roku może ona należeć do nas.
8: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
0: Wyglądamy za okno, chociaż zanim wyjrzymy za okno, to jeszcze spójrzmy na Facebooka, bo tutaj Państwo tacy dosyć podzieleni. U jednych słońce piękne o poranku, inni narzekają, że chmury na niebie. Czyli trochę chmur, trochę słońca, ale w Mławie też tego słońca było sporo o poranku, teraz na przykład się zachmurzyło, a pani Dorota na przykład napisała, że w Ciechanowie o poranku też trochę słońca, trochę chmur i 21 stopni już ciechanowskie termometry pokazują. W Mławie całkiem podobnie, około 20-21 stopni. Niskie ciśnienie atmosferyczne mamy. Pani Bernadeta z kolei pisze, że wystarczy posłuchać o polityce, to od razu ciśnienie rośnie. Co racja, to racja. Dlatego ja już Państwu o polityce teraz nie będę opowiadał. Następne wiadomości dopiero za godzinę. Jeszcze powiedzmy, co nas czeka w ciągu dnia. No na ogół dzisiaj słonecznie, chociaż mogą się pojawić chmury. Padać jednak nie powinno. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, 25, a może nawet więcej. No i tak jak powiedziałem, troszkę ciśnienie dzisiaj obniżone. Jutro chłodniej. Mamy 7 minut po 9 i niech to będzie dobry dzień, koniecznie spędzony w towarzystwie Radia 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 dzień września. W 1594 roku biskup płocki Wojciech Baranowski ufundował seminarium duchowne w Pułtusku. W 1929 roku podpułkownik Marceli Rewieński został dowódcą batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1934 roku Janusz Kusociński zdobył srebrny medal w biegu na 5000 metrów podczas Mistrzostw Europy w Turynie. Został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1939 roku wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Ciechanowie, ksiądz Antoni Kurach, został aresztowany przez Niemców, zginął w zbiorowym niemieckim mordzie w Lasach Komornickich w gminie Działdowo. W 1960 roku urodzony w Nurzewie w gminie Ciechanów Ireneusz Paliński wywalczył w Rzymie drugi w ogóle, a pierwszy złoty medal olimpijski dla polskiej sztangi. W 1964 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej odsłonięto na Kalkówce mauzoleum w formie betonowego sarkofagu ze stojącymi obok słupami symbolizującymi ludzi oczekujących na egzekucję. Mauzoleum upamiętnia ofiary masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach tutejszego obozu w przeddzień wyzwolenia. Zamordowano około 360 osób. W 2006 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, za teledysk do utworu Szansa otrzymał statuetkę za najlepszy polski teledysk w konkursie MTV.
3: Więc nie martw się.
2: W 2019 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4: Każde państwo członkowskie w ramach wyłącznej kompetencji, która przysługuje temu państwu, ma prawo w sposób dowolny ukształtować sposób funkcjonowania i organizację wymiaru sprawiedliwości.
2: W 2019 roku został wyemitowany pierwszy odcinek programu Gotowi do Gotowania Start, który prowadziła urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska.
5: Jedna kuchnia, dwa stanowiska, najlepsi szefowie kuchni.
2: Urodzili się. W 1919 roku w Sierpcu Antoni Jankowski, lekarz weterynarii i inżynier zootechnik, działacz społeczno-polityczny, poseł na Sejm PRL czwartej kadencji. W 1939 roku Edward Clemens, historyk, kronikarz, publicysta, nauczyciel oraz badacz polskości Prus Zachodnich, autor siedmiotomowej kroniki miasta i gminy Lidzbark, wielokrotnie nagradzany i odznaczony orderami. Muzeum etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim nosi imię Edwarda Clemensa. W 1971 roku w Przasnyszu Dariusz Gottlieb, doktor habilitowany nauk technicznych, specjalizuje się w kartografii, geoinformatyce i systemach informacji geograficznej.
6: Rewizyta, czyli zobaczenie na zdjęciach tego samego obszaru codziennie, czyli w trybie codziennym możemy zobaczyć nowe zdjęcie każdego terenu na powierzchni Ziemi.
2: Zmarli w 1852 roku Wincenty Hipolit Gawarecki, prawnik, dramatopisarz i historyk Polski. Wydał wiele prac z zakresu prawa oraz dziejów Mazowsza Płockiego i ziemi dobrzyńskiej. W 1939 roku Wojciech Olszewski, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, nauczyciel szkół powszechnych w Gralewie w gminie Płośnica, Uzdowie w gminie Działdowo i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada, opracował monografię swojej rodzinnej wsi Pierławki. Był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, dowodził pierwszym plutonem drugiej kompanii pierwszego mazurskiego baonu obrony narodowej Mazury w Działdowie. W 1942 roku ksiądz Adam Bargielski, wikariusz parafii Myszyniec, był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Soldau w Działdowie, Mauthausen-Gusen i Dachau, gdzie został zamordowany.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak. Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Rek

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
3: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
4: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
3: Słońce świeci, aż chce się żyć.
2: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
5: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
6: Chcieli pobieżać w parking.
5: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
2: W Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
7: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
2: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
2: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
4: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala na pobranie krwi. Okazało się, że ma w niej około promila alkoholu. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie immunitetu. Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grożą 3 lata więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił go w czynnościach służbowych na pół roku.
2: Spał spokojnym snem, choć zaprawionym alkoholem. Gdy próbowali go obudzić policjanci, tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.

0: Reklama. Potrzebujesz przyczepy lub lawety? W Autoparts Trailers w Mławie znajdziesz przyczepy i lawety Temaret. Sprzedaż i wynajem. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i dostępność od ręki. Mława, ulica Płocka 124. Telefon 780-506-008.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: teraz są. Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Daniel Brywczyński, sołtys Wiadrowo. Rozmawiam w imieniu KGIGW Wiadrowo. Dzisiaj przedstawię Wam przepis na rozgrzewającą zupę gulaszową. Taką prawdziwą, pachnącą papryką, mięsem i przyprawami. Wprost idealna na obiad rodzinny. Do przygotowania zupy potrzebujemy mięsa. Najlepiej wołowiny lub wieprzowiny, cebuli, czosnku, ziemniaków, marchewki oraz papryki. Przyda się również koncentrat pomidorowy lub same pomidory, bulion oraz przyprawy, słodka i ostra papryka, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, sól i oczywiście pieprz. Zaczynamy od krojenia mięsa w niewielką kostkę. W dużym garnku podsmażymy cebulę, dodajemy mięso i smażymy je przez chwilę, aż nabierze ładnego koloru. Następnie dodajemy czosnek i paprykę. Ważne, żeby papryki nie przypalić, ponieważ wtedy zupa gulaszowa może zrobić nam się gorzka. Dodajemy marchewkę, ziemniaki oraz pomidory lub koncentrat. Całość zalewamy bulionem i gotujemy powoli, aż mięso stanie się miękkie, a wszystkie smaki pięknie się połączą. Zupa gulaszowa to jedno z tych dań, które chyba zawsze smakują jeszcze lepiej następnego dnia. W domu często zdarza się, że po obiedzie zostawiamy trochę zupy na jutro, a następnego dnia okazuje się, że jest jeszcze smaczniejsza niż wcześniej. I jest też taki moment podczas gotowania, kiedy cały dom zaczyna pachnieć papryką i duszonym mięsem. I wtedy wszyscy nagle zaczynają zaglądać do kuchni z tym samym pytaniem, a kiedy będzie gotowe? Na końcu doprawiamy zupę do smaku. Możemy posypać ją świeżą natką pietruszki i podawać od razu. Życzymy Państwu smacznego, dużo ciepła i niech dzisiejszy obiad będzie prawdziwie domowy.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Flisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
3: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
2: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
4: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
2: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet kilkadziesiąt procent i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
5: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
2: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa, ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
2: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
4: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
2: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
5: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
2: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.

0: Trama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogaraż u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg. Mówi rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
3: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
2: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
4: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
2: Mówi prokurator Bartłomiej Gierz. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
2: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kanguru rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rusza przebudowa Lidzbarskiej w Żurominie na początek centrum miasta. W Rybnie strażacka pasja, od przedszkola druhowie uczą się i ćwiczą. Zielniki na 30-lecie Welskiego Parku Krajobrazowego znamy laureatów konkursu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie rozpoczną się w drugiej połowie września. Na pierwszy ogień pójdzie odcinek w centrum miasta przy Żuromińskim Centrum Kultury. Na czas robót fragment ulicy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Przebudowa będzie dużym wyzwaniem. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Umowa z wykonawcą na realizację rozbudowy ulicy Lidzbarskiej jest już podpisana. Będzie to realizowała lokalna firma. Plac budowy został przekazany. W tym momencie wykonawca przygotowuje czasową organizację ruchu, tak żeby można było te prace budowlane już zorganizować i wejść na budowę. Z informacji, które mamy od wykonawcy, najprawdopodobniej w drugiej połowie września te prace już się powinny rozpocząć.
2: Szczególnie trudne będzie prowadzenie prac w ścisłym centrum Żuromina. Inwestycja będzie realizowana etapami, a kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, informuje burmistrz.
3: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej. A chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Przed rozpoczęciem robót miasto chce jeszcze przenieść roślinność z części zieleńców przy skrzyżowaniu Lidzbarskiej z placem Piłsudskiego. Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w 2027 roku. A mieszkańcy Mławy mogą już korzystać z odnowionych ulic Promyk, Parkowej, Korczaka i księcia Maciusia I. Prace trwają jeszcze na ulicy Krajowskiego i również tam mają się wkrótce zakończyć. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę ulic, ale również lepsze zagospodarowanie wody opadowej. Ulice otrzymały nowe nawierzchnie z kostki betonowej i płyt ażurowych. Na Promyk, Parkowej, Krajowskiego i Korczaka wykonano również komory drenażowe. Rozwiązania mają zatrzymać część deszczówki i pozwalać jej stopniowo wsiąkać w grunt. Ma to szczególne znaczenie podczas intensywnych opadów. Zatrzymywanie wody w miejscu, w którym spadła, zmniejsza obciążenie miejskiego systemu odwodnienia i ogranicza ryzyko lokalnych podtopień. Całe zadanie kosztuje ponad 2 900 000 zł. Jest częścią znacznie większego projektu dotyczącego retencji i przystosowania Mławy do zmian klimatu. Jego wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Mają od 4 do 6 lat, a już wiedzą, jak wygląda praca strażaka. W Rybnie działa dziecięca drużyna pożarnicza. Tworzą ją przedszkolaki, które pod okiem druhów z miejscowej ochotniczej straży pożarnej poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się pomagać innym. Pomysł jest prosty. Strażacką pasję najlepiej zaszczepić jak najwcześniej. Dzieci chętnie angażują się w takie działania, a w przyszłości mogą zasilić młodzieżową drużynę pożarniczą, mówi wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.
4: Mamy coraz większy problem, żeby takiego 10-11-latka wyrwać z kanapy, żeby wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo on już jest w innym świecie. A taki 4-latek jest łatwiejszy do tego, żeby w nim wskrzesić pasję czy wolę udzielania pomocy innym.
2: Mali strażacy nie tylko poznają sprzęt i pracę druhów, uczą się również podstaw pierwszej pomocy, m.in. bandażowania czy tamowania krwotoków. Spotykają się z ratownikami medycznymi, policjantami i lekarzami weterynarii. Mają też własne strażackie ślubowanie. Zajęcia są przygotowywane tak, żeby naukę połączyć z zabawą, tłumaczy Tomasz Węgrzynowski.
4: Są zajęcia z różnymi podmiotami, na przykład z Welskiego Parku przyjeżdżają i uczą młodych strażaków, co zrobić, jak nietoperz się pojawi w pokoju, co zrobić, jak się pojawi jakiś wąż na posesji. Powiatowy lekarz weterynarii tłumaczył, co trzeba zrobić, jak będzie potrącony kotek, czy piesek, czy sarenka na jezdni. Jak ma się ten młody strażak zachować?
2: Dziecięca drużyna pożarnicza działa przy przedszkolu w Rybnie we współpracy z miejscową ochotniczą strażą pożarną. Dla najmłodszych to zabawa i nauka, a dla strażaków sposób na wychowanie przyszłego pokolenia druhów. 17 prac wpłynęło na konkurs Herbarium z Nadwelu, zorganizowany z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem uczestników było przygotowanie zielnika składającego się z 30 gatunków roślin zielnych. Konkurs miał dwa główne cele, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
5: To też taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Przygotowanie prac wymagało rozpoznania i zebrania roślin, a następnie ich odpowiedniego opisania i zaprezentowania. Organizatorzy oceniali zarówno wartość przyrodniczą i edukacyjną zielników, jak i ich estetykę. Pierwsze miejsce zajęła rodzina Dąbrowskich, drugie rodzina Żarowskich, trzecie rodzina Sztubów, a czwarte rodzina Kwaśniewskich. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 21 września. Rozpocznie się o godzinie 17 w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś bardzo ciepły dzień, w regionie na termometrach 26 stopni. W nocy pogorszenie pogody i deszcz. Nad ranem 13 stopni w Ciechanowie, Mławie i Żurominie oraz 14 w Sierpcu. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie rośnie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
6: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
7: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
8: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
9: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
10: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
11: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie, padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
2: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
4: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli też, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
2: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
5: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
2: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
6: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj Służbę Więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
2: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Centrum Integracji w Bielawach Gołuskich, gmina Bieżuń, zakończyła inwestycje. Kanalizacja i oczyszczalnia w Zakrzewie. Gmina zleciła przygotowanie projektu. Żukiem z Krakowa do Wilna. Wyjątkowa wyprawa zatrzyma się w Mławie i Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się modernizacja lokalnego Centrum Integracji w Bielawach Gołuskich w gminie Bieżuń. Samorząd odebrał już wykonane prace. W ramach inwestycji wymienione zostało pokrycie dachowe budynku. Wyremontowano również dwa pomieszczenia socjalne. Obiekt ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań, wspólnych działań i lokalnej integracji. Na realizację zadania gmina Bieżuń pozyskała 200 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026. Gmina Działdowo przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Dokumentację przygotuje pracownia z Iławy. Umowę z wykonawcą podpisał wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Projekt ma objąć zarówno sieć kanalizacji sanitarnej, jak i budowę oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Przygotowanie kompletnej dokumentacji jest pierwszym etapem inwestycji. Dopiero po jego zakończeniu gmina będzie mogła przejść do kolejnych działań związanych z realizacją zadania. Mława chce pozyskać pieniądze na dwie duże inwestycje drogowe. Miasto złożyło wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Dworcowej oraz remont Moniuszki. Większym zadaniem jest ulica Dworcowa. Inwestycja została wyceniona na prawie 14 milionów złotych. Powstałaby nowa jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa i oświetlenie LED. Przebudowane zostałoby również skrzyżowanie z Moniuszki. Projekt przewiduje kanalizację deszczową, rozwiązania służące retencji wody oraz nowe nasadzenia. Drugi wniosek dotyczy ulicy Moniuszki. Miasto planuje remont ponad 650-metrowego odcinka. Wymieniona ma być nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy i krawężniki. Remont obejmie również skrzyżowania z Ceglaną i Ciasną. To zadanie będzie kosztowało ponad 1 600 000 zł. W obu przypadkach Mława stara się o dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% kosztów. Teraz wnioski zostaną ocenione. Stary Żuk, ponad 1500 km do pokonania i ważny cel – pomoc dla hospicjum w Wilnie. Trwa akcja Żukiem dla życia. Jutro jej uczestnicy pojawią się w Mławie i Działdowie. Wyprawę wspiera Radio 7. Siedmioosobowa ekipa wyruszyła z Krakowa w piątek. Jedzie do Wilna, gdzie działa hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, prowadzone przez siostrę Michaelę Rak. Placówka bezpłatnie opiekuje się ciężko chorymi dziećmi i dorosłymi. Cel wyprawy wynagradza wszystkie niedogodności, mówi członek ekipy Żukiem dla Życia Szymon Szymański.
3: Jazda żukiem do najłatwiejszych nie należy, ale przyjemność jazdy właśnie z tą misją pomocy drugiemu człowiekowi jest nie do pisania. Trudno to ująć tam w kilku słowach. Co czujemy, wiedząc, że niesiemy pomoc dla hospicjum?
2: Samochód trudno przeoczyć. Żuk ma jaskrawy kolor i nie jest to przypadek, mówi Szymon Szymański.
3: Chcieliśmy zrobić to tak trochę, żeby mocno zaznaczyć tą swoją akcję, żeby ona była, odbiła się dużym echem. Nie tylko w Polsce, ale też i na Litwie. Stąd doprecyzowanie tych szczegółów, jak największy rozgłos tej akcji. Też sam Żuk, sam jego kolor, żeby zwracał uwagę, więc jest mocno jaskrawo-czerwony i jest widoczny z daleka.
2: Jutro ekipa dotrze do naszego regionu. Około godziny 13 spotka się z mieszkańcami Mławy w parku miejskim w okolicy Fontanny. Następnie Żuk pojedzie do Działdowa, gdzie uczestnicy wyprawy pojawią się w okolicy zamku. Akcja ma promować wiedzę o opiece hospicyjnej i zbierać pieniądze dla wileńskiej placówki. Ma również przypominać o Polakach mieszkających na Litwie. Do Wilna ekipa planuje dotrzeć 13 września. Radio 7 wspiera wyprawę i zachęca słuchaczy do powitania ekipy w Mławie i Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś bardzo ciepły dzień, w regionie na termometrach 26 stopni. W nocy pogorszenie pogody i deszcz. Nad ranem 13 stopni w Ciechanowie, Mławie i Żurominie oraz 14 w Sierpcu. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie rośnie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz przyczepy lub lawety? W Autoparts Trailers w Mławie znajdziesz przyczepy i lawety Temaret. Sprzedaż i wynajem. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i dostępność od ręki. Mława, ulica Płocka 124. Telefon 780 506 008.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
0: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Strażak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
3: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
2: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
4: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
2: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla szpitala wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą. Duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
5: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
2: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienia. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
2: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 dzień września. W 1594 roku biskup płocki Wojciech Baranowski ufundował seminarium duchowne w Pułtusku. W 1929 roku podpułkownik Marceli Rewieński został dowódcą batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1934 roku Janusz Kusociński zdobył srebrny medal w biegu na 5000 metrów podczas Mistrzostw Europy w Turynie. Został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1939 roku wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Ciechanowie, ksiądz Antoni Kurach, został aresztowany przez Niemców, zginął w zbiorowym niemieckim mordzie w Lasach Komornickich w gminie Działdowo. W 1960 roku urodzony w Nurzewie w gminie Ciechanów Ireneusz Paliński wywalczył w Rzymie drugi w ogóle, a pierwszy złoty medal olimpijski dla polskiej sztangi. W 1964 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej odsłonięto na Kalkówce mauzoleum w formie betonowego sarkofagu ze stojącymi obok słupami symbolizującymi ludzi oczekujących na egzekucję. Mauzoleum upamiętnia ofiary masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach tutejszego obozu w przeddzień wyzwolenia. Zamordowano około 360 osób. W 2006 roku zespół Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, za teledysk do utworu Szansa otrzymał statuetkę za najlepszy polski teledysk w konkursie MTV.
3: Więc nie martw się!
2: W 2019 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4: Każde państwo członkowskie w ramach wyłącznej kompetencji, która przysługuje temu państwu, ma prawo w sposób dowolny ukształtować sposób funkcjonowania i organizację wymiaru sprawiedliwości.
2: W 2019 roku został wyemitowany pierwszy odcinek programu Gotowi do Gotowania Start, który prowadziła urodzona w Przasnyszu Marzena Rogalska.
5: Jedna kuchnia, dwa stanowiska, najlepsi szefowie kuchni.
2: Urodzili się w 1919 roku w sierpcu Antoni Jankowski, lekarz weterynarii i inżynier zootechnik, działacz społeczno-polityczny, poseł na Sejm PRL czwartej kadencji. W 1939 roku Edward Clemens, historyk, kronikarz, publicysta, nauczyciel oraz badacz polskości Prus Zachodnich, autor siedmiotomowej kroniki miasta i gminy Lidzbark, wielokrotnie nagradzany i odznaczony orderami. Muzeum etnograficzne w Jeleniu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim nosi imię Edwarda Clemensa. W 1971 roku w Przasnyszu Dariusz Gottlieb, doktor habilitowany nauk technicznych, specjalizuje się w kartografii, geoinformatyce i systemach informacji geograficznej.
6: Rewizyta, czyli zobaczenie na zdjęciach tego samego obszaru codziennie, czyli w trybie codziennym możemy zobaczyć nowe zdjęcie każdego terenu na powierzchni Ziemi.
2: Zmarli w 1852 roku Wincenty Hipolit Gawarecki, prawnik, dramatopisarz i historyk Polski. Wydał wiele prac z zakresu prawa oraz dziejów Mazowsza Płockiego i ziemi dobrzyńskiej. W 1939 roku Wojciech Olszewski, urodzony w Pierławkach w gminie Działdowo, nauczyciel szkół powszechnych w Gralewie w gminie Płośnica, Uzdowie w gminie Działdowo i na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada, opracował monografię swojej rodzinnej wsi Pierławki. Był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, dowodził pierwszym plutonem drugiej kompanii pierwszego mazurskiego baonu obrony narodowej Mazury w Działdowie. W 1942 roku ksiądz Adam Bargielski, wikariusz parafii Myszyniec, był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Soldau w Działdowie, Mauthausen-Gusen i Dachau, gdzie został zamordowany.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Podudzie z kurczaka, kilogram 6,99 i majonez pomorski Ocetix 260 gramów, 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 9 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Tu Radio

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
3: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
2: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
2: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 groszy, a diesel o 36 groszy do 8,75 groszy. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
5: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
2: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
6: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
7: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
8: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
9: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
8: Tak.
9: Są jakieś zwroty?
8: O, no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
2: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rusza przebudowa Lidzbarskiej w Żurominie na początek centrum miasta. W Rybnie strażacka pasja, od przedszkola druhowie uczą się i ćwiczą. Zielniki na 30-lecie Welskiego Parku Krajobrazowego znamy laureatów konkursu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Prace przy przebudowie ulicy Lidzbarskiej w Żurominie rozpoczną się w drugiej połowie września. Na pierwszy ogień pójdzie odcinek w centrum miasta przy Żuromińskim Centrum Kultury. Na czas robót fragment ulicy zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Przebudowa będzie dużym wyzwaniem. Lidzbarska jest jedną z najważniejszych i najdłuższych ulic w mieście i obsługuje nie tylko ruch lokalny, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Umowa z wykonawcą na realizację rozbudowy ulicy Lidzbarskiej jest już podpisana. Będzie to realizowała lokalna firma. Plac budowy został przekazany. W tym momencie wykonawca przygotowuje czasową organizację ruchu, tak żeby można było te prace budowlane już zorganizować i wejść na budowę. Z informacji, które mamy od wykonawcy, najprawdopodobniej w drugiej połowie września te prace już się powinny rozpocząć.
2: Szczególnie trudne będzie prowadzenie prac w ścisłym centrum Żuromina. Inwestycja będzie realizowana etapami, a kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, informuje burmistrz.
3: Logistycznie to będzie duże wyzwanie dla wykonawcy z racji tego, że oprócz takiej klasycznej wymiany nawierzchni, tam będzie budowa chodników, ścieżek rowerowych, ale również przebudowa całej infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, a to wiąże się w zasadzie z kompletnym przekopaniem ulicy Lidzbarskiej. A chciałbym, żeby to minimalnie paraliżowało możliwości przemieszczania się mieszkańców.
2: Przed rozpoczęciem robót miasto chce jeszcze przenieść roślinność z części zieleńców przy skrzyżowaniu Lidzbarskiej z placem Piłsudskiego. Na przebudowę ulicy Lidzbarskiej Żuromin pozyskał 17 milionów złotych dofinansowania. Zgodnie z umową cała inwestycja ma zostać zakończona w 2027 roku. A mieszkańcy Mławy mogą już korzystać z odnowionych ulic Promyk, Parkowej, Korczaka i Księcia Maciusia I. Prace trwają jeszcze na ulicy Krajowskiego i również tam mają się wkrótce zakończyć. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę ulic, ale również lepsze zagospodarowanie wody opadowej. Ulice otrzymały nowe nawierzchnie z kostki betonowej i płyt ażurowych. Na Promyk, Parkowej, Krajowskiego i Korczaka wykonano również komory drenażowe. Rozwiązania mają zatrzymać część deszczówki i pozwalać jej stopniowo wsiąkać w grunt. Ma to szczególne znaczenie podczas intensywnych opadów. Zatrzymywanie wody w miejscu, w którym spadła, zmniejsza obciążenie miejskiego systemu odwodnienia i ogranicza ryzyko lokalnych podtopień. Całe zadanie kosztuje ponad 2 900 000 zł. Jest częścią znacznie większego projektu dotyczącego retencji i przystosowania Mławy do zmian klimatu. Jego wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Mają od 4 do 6 lat, a już wiedzą, jak wygląda praca strażaka. W Rybnie działa dziecięca drużyna pożarnicza. Tworzą ją przedszkolaki, które pod okiem druhów z miejscowej ochotniczej straży pożarnej poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się pomagać innym. Pomysł jest prosty. Strażacką pasję najlepiej zaszczepić jak najwcześniej. Dzieci chętnie angażują się w takie działania, a w przyszłości mogą zasilić młodzieżową drużynę pożarniczą, mówi wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski.
4: Mamy coraz większy problem, żeby takiego 10-11-latka wyrwać z kanapy, żeby wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo on już jest w innym świecie. A taki 4-latek jest łatwiejszy do tego, żeby w nim wskrzesić pasję czy wolę udzielania pomocy innym.
2: Mali strażacy nie tylko poznają sprzęt i pracę druhów, uczą się również podstaw pierwszej pomocy, m.in. bandażowania czy tamowania krwotoków. Spotykają się z ratownikami medycznymi, policjantami i lekarzami weterynarii. Mają też własne strażackie ślubowanie. Zajęcia są przygotowywane tak, żeby naukę połączyć z zabawą, tłumaczy Tomasz Węgrzynowski.
4: Są zajęcia z różnymi podmiotami, na przykład z Welskiego Parku przyjeżdżają i uczą młodych strażaków, co zrobić, jak nietoperz się pojawi w pokoju, co zrobić, jak się pojawi jakiś wąż na posesji. Powiatowy lekarz weterynarii tłumaczył, co trzeba zrobić, jak będzie potrącony kotek, czy piesek, czy sarenka na jezdni. Jak ma się ten młody strażak zachować?
2: Dziecięca drużyna pożarnicza działa przy przedszkolu w Rybnie we współpracy z miejscową ochotniczą strażą pożarną. Dla najmłodszych to zabawa i nauka, a dla strażaków sposób na wychowanie przyszłego pokolenia druhów. 17 prac wpłynęło na konkurs Herbarium z Nadwelu, zorganizowany z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem uczestników było przygotowanie zielnika składającego się z 30 gatunków roślin zielnych. Konkurs miał dwa główne cele, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
5: To też taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Przygotowanie prac wymagało rozpoznania i zebrania roślin, a następnie ich odpowiedniego opisania i zaprezentowania. Organizatorzy oceniali zarówno wartość przyrodniczą i edukacyjną zielników, jak i ich estetykę. Pierwsze miejsce zajęła rodzina Dąbrowskich, drugie rodzina Żarowskich, trzecie rodzina Sztubów, a czwarte rodzina Kwaśniewskich. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 21 września. Rozpocznie się o godzinie 17 w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz! Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
3: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
2: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
4: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
2: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
5: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
2: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
6: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
2: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
2: Wnioski można składać do końca listopada.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 500-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej. Nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wenzheng z Janą Rybakiną. Po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18.45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. O 21.00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener Paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy, obrońcy tytułu zespołu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
9: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
8: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Centrum Integracji w Bielawach Gołuskich, gmina Bieżuń, zakończyła inwestycje. Kanalizacja i oczyszczalnia w Zakrzewie. Gmina zleciła przygotowanie projektu. Żukiem z Krakowa do Wilna. Wyjątkowa wyprawa zatrzyma się w Mławie i Działdowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się modernizacja lokalnego Centrum Integracji w Bielawach Gołuskich w gminie Bieżuń. Samorząd odebrał już wykonane prace. W ramach inwestycji wymienione zostało pokrycie dachowe budynku. Wyremontowano również dwa pomieszczenia socjalne. Obiekt ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań, wspólnych działań i lokalnej integracji. Na realizację zadania gmina Bieżuń pozyskała 200 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026. Gmina Działdowo przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Dokumentację przygotuje pracownia z Iławy. Umowę z wykonawcą podpisał wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński. Projekt ma objąć zarówno sieć kanalizacji sanitarnej, jak i budowę oczyszczalni ścieków w Zakrzewie. Przygotowanie kompletnej dokumentacji jest pierwszym etapem inwestycji. Dopiero po jego zakończeniu gmina będzie mogła przejść do kolejnych działań związanych z realizacją zadania. Mława chce pozyskać pieniądze na dwie duże inwestycje drogowe. Miasto złożyło wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Dworcowej oraz remont Moniuszki. Większym zadaniem jest ulica Dworcowa. Inwestycja została wyceniona na prawie 14 milionów złotych. Powstałaby nowa jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa i oświetlenie LED. Przebudowane zostałoby również skrzyżowanie z Moniuszki. Projekt przewiduje kanalizację deszczową, rozwiązania służące retencji wody oraz nowe nasadzenia. Drugi wniosek dotyczy ulicy Moniuszki. Miasto planuje remont ponad 650-metrowego odcinka. Wymieniona ma być nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy i krawężniki. Remont obejmie również skrzyżowania z Ceglaną i Ciasną. To zadanie będzie kosztowało ponad 1 600 000 zł. W obu przypadkach Mława stara się o dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% kosztów. Teraz wnioski zostaną ocenione. Stary Żuk, ponad 1500 km do pokonania i ważny cel – pomoc dla hospicjum w Wilnie. Trwa akcja Żukiem dla Życia. Jutro jej uczestnicy pojawią się w Mławie i Działdowie. Wyprawę wspiera Radio 7. Siedmioosobowa ekipa wyruszyła z Krakowa w piątek. Jedzie do Wilna, gdzie działa hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, prowadzone przez siostrę Michaelę Rak. Placówka bezpłatnie opiekuje się ciężko chorymi dziećmi i dorosłymi. Cel wyprawy wynagradza wszystkie niedogodności, mówi członek ekipy Żukiem dla Życia Szymon Szymański.
3: Jazda żukiem do najłatwiejszych nie należy, ale przyjemność jazdy właśnie z tą misją pomocy drugiemu człowiekowi jest nie do pisania. Trudno to ująć tam w kilku słowach i co czujemy, wiedząc, że niesiemy pomoc dla hospicjum.
2: Samochód trudno przeoczyć. Żuk ma jaskrawy kolor i nie jest to przypadek, mówi Szymon Szymański.
3: Chcieliśmy zrobić to tak trochę, żeby mocno zaznaczyć tą swoją akcję, żeby ona była, odbiła się dużym echem. Nie tylko w Polsce, ale też i na Litwie. Stąd doprecyzowanie tych szczegółów, jak największy rozgłos tej akcji. Też sam Żuk, sam jego kolor, żeby zwracał uwagę, więc jest mocno jaskrawo-czerwony i jest widoczny z daleka.
2: Jutro ekipa dotrze do naszego regionu. Około godziny 13 spotka się z mieszkańcami Mławy w parku miejskim w okolicy Fontanny. Następnie Żuk pojedzie do Działdowa, gdzie uczestnicy wyprawy pojawią się w okolicy zamku. Akcja ma promować wiedzę o opiece hospicyjnej i zbierać pieniądze dla wileńskiej placówki. Ma również przypominać o Polakach mieszkających na Litwie. Do Wilna ekipa planuje dotrzeć 13 września. Radio 7 wspiera wyprawę i zachęca słuchaczy do powitania ekipy w Mławie i Działdowie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: rana.
1: Reklama. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, działdowo Jagieły 3.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
4: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
2: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
2: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
6: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
2: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2, w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
7: Rywalami Polaków w Sofii, oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii, będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj Napoca. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów. Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nont. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz piąty, najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący w wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etap w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Gallem.
2: Jutro zachmurzenie częściowe z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie Polski, i z opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie. A temperatura już właściwie nigdzie nie przekroczy 20 stopni. Najcieplej jeszcze na południu około 20. W pozostałej części kraju raczej tak do 18.
9: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Life is love and pain.

Check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Zawsze po 19.

Mundo. Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
2: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
4: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt, został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
5: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
2: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
2: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach. Najładniej będzie jutro na zachodzie Polski. Dużo słońca, trochę chmur. Na wschodzie też czasem poświeci, ale czasem też popada. Podobnie nad morzem. Też może być deszczowo. Temperatura około 18 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej, ale niewiele. Na samym południu maksymalnie 21 stopni.